newbie.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze, Łemkiwskiego Radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Dobry znate to tu audycję, dobry znate, proszę, to będę besida na pewno. No, pojechamy, pidemy, będziemy eksplorować do jaką krasną zakutynu. No, a dneska mamy 94. odcinek Obzeracza i to znaczy, że jesteśmy tak w takiej serii, kiedy to besiduju pro liczne nacjonalne parki w Polsce. De chneska pojechamy do Drawińskiego Nacjonalnego Parku. Czujete proto to pierwszy raz? No, ja nie dywlusia wam, a to za to, bo faktycznie Drawiński Nacjonalny Park jest prawdopodobno najmniejszy znanym i najmniejszy popularnym posered turystam nacjonalnym parkom w Polsce. No, kole w Tatrach sztoroka tam wandrują miliony turystów, tak w Drawieńskim Nacjonalnym Parku sztoroka jest ich około 40 tysięcy. No właśnie. No i tady tam pojechamy sobie i doznamy się, co tam jest czudowoho. Pierwsze to musimy doznać się, gdzie nachodzi się ten nacjonalny park. Dokładnie to na terenie troch województw lubuskiego, zachidniopomorskiego i wielkopolskiego. No i może też z tej przyczyny właśnie nie kojarzymy tamtoho uchla, nie kojarzymy tamtych storon, bo jest daleko do wielkich miast z Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. To park to jest właśnie taka północno-zachidnia zakutyna Polszczy. Nachodzi się na taki drawski nyzyni w kompleksie drawskiej puszczy. Południowa hranycia parku idzie tak paralelnie do dzierżawnej drogi numer 22. No a najbliższym takim wielkim miastom to jest Goziu Wielkopolski, do Kotroho je około 60 km. Drawiński Nacjonalny Park istnieje już nie od wczoraj, bo od 1990 roku, zatem już ma je bliższe jak 30 roków. No i poklasz to posłuchajmy muzykę, a pak budu wam besidowate proto tu krasną krainu. Bilsze za tym leżam was na paroch minut i wertam piźniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do obserwacza przyrody. Dneska budeme sobie chodyty po terenach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku, który nachodzić się właśnie na Drawskiej Nizyni, która jest częścią urokliwego południowo-polskiego pozeria. Jest to północno-zachodnia Polska, przypominam. Park znajduje się w samym sercu Drawskiej Puszczy i możemy tam zachopluwać się krasnymi landschaftami glacjalnych, sandrowych riwnin. W ciłosty tot park znajduje się w basenie riki Drawy i od tej riki wziął też swoją nazwę. Takim głównym kruchostołpom toho parku są dwie riki, dokładnie Drawa i jej bars krasnej dopływ płocizna. Płociczna. To te dwie riki płyną przez szeroki pas sandriu, który wzniknął z piskowykił, który wzniknął może nie piskowykił, a piskił, które były usypane przez wody tajajuczoho, ledownika i to te wody spływały ku takiej dawnej, pradawnej pradolini, która nazywała się Toruńsko-Eberswaldzką pradoliną. Lasy, lisy na terenie parku zanimają 83% powierzchni. W bliższości są to buky albo duby z bukami, tyż dost wielo jest sosnowych boriu. 10% powierzchni parku to tyż ozera razem z totyma rikami. Ozer jest wielo, bo około 20, w to tym też znajduje się tam takie ozero jak Czarnka, a najbliższym ozerom jest ozero Ostrowite. W parku znajduje się 12 obszar stysłej ochorony, a jeszcze dookoła parku znajduje się otulina, która ma powierzchnię 352 kwadratne kilometry. No i właśnie to te rośliny, dyke zwierzęta. No możemy tam stryty się z bardzo czudową przyrodą. Ku zbliższe proniu powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodełżaty.

słuchacie obzeracza przyrody. Chneska sme w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. W parku, w którym jest krasna rika Drawa, jest druga krasna rika Płociczna, no i jest Velochlisiu, Velochozer. No i każda zakutyna toho parku kryje w sobie dajaku zelenu, taku, no, ciekawą rzecz. I przyrodnicze bohactwo parku tworiat medzy inczyma wielkie czysło gatunki roślin. Dokładnie 893 gatunki tracheofitiu, 186 gatunki mszakiu, 16 gatunki alg i bilsze jak 200 różnych roślinnych grup. W drawieńskich lisach to sosna dominuje, aż 80% lisnych, takich zalesenych obszar to właśnie sód sosny. Za nią mamy buk, który daje lisom bardzo cudową taką urodu, ale za nim tylem 9% terenu parku. Sód też duby. O, tak, dokładnie, ale ich jeszcze mniejsze jest, lem 3%. No i też możemy najść dajaki bachnysty lisy, w których tak dominuje olsza czorna. No i też jest bereza, która rosnę to tu, to tam. Możemy dozryty się oriabyny też w drawieńskich puszczach, ale już nie jest tak pospolita jak właśnie chocky, sosna, czy dub, czy buk. Tiż na zboczach licznych dolin rosną tak skupiny chraba. No, a jak idę pro zwiriata, to cycariów w parku jest veloch, dokładnie 51 gatunków. W lisach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku no, żyją takie cycary jak jeleni, sarny, czy dyke swyny, ale i też możemy czasem dozryty się wandrujących przez teren parku łosi i żubry. Tiż dost wielka jest populacja boberiu i wydr. Nemało żyje tiż w tych lisach liszok, zajaciu, borsukiu i kun. No a czasem już tak eksperty to i dozrywają się ryś

Sił i Volkił. Zatem Velo, Velo, właśnie to tych dykych zwiriet żyje w drawieńskich lisach. No i to jest to wielkie bohactwo tej przyrody. No i właśnie Drawieński Nacjonalny Park jest tak dyky, ale to też zawdzięki temu, że bardzo mało jest to tych turystów tam, ale możemy tam przyjechać, możemy tam wandrować i możemy przede wszystkim eksplorować to tu przyrodę, to region za pomocą kajaka właśnie, bo po rici Drawi możemy pływać kajakom. I proto tu możliwość, powiem wam bilsze o paroch minut.

0: I kraśni proszu do małocho kajakowocho spływu rikom Drawom w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No właśnie, bo kajakary, znaczy to te ludy, które pływają na kajakach, no to one są najbliższą grupą turystów w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No bo jest to ta możliwość pływania riką Drawą i to ta rika jest bardzo taka no krasna, dobra do spływania i też jest tam dost dobra, wielka oferta kajakowych spływił. Bo rika Drawa to ma swoje dżereła na wysokości 150 metrów nad morą w dolinie Piaty Ozer niedaleko Połczyna-Zdrój płynie przez dwie geograficzne krainy, przez Drawskie Pozerja, de tam przepływa przez Weloch Ozer i pak przez Drawsku Nezynu. Tam już tak wyje się to ta rika poseret pomorskich lisiu. Powierzchnia doricza Drawy to je bilsze jak 3000 kwadratnych kilometrów. Kinczyt to ta rika swoje życia wpływający do Noteci na wysoki 30 metrów nad morą w okolici Kryża Wielkopolskoho. No i schidni z takimi prawiłami, to rika Drawa w chraniciach Nacjonalnego Parku jest dostępna od 1 sicznia do 15 marca i od 1 lipca do 31 grudnia w chodynach od 9 do 19. Zatem możemy też zimą pływać tą riką. Okiłko ona nie jest pit ledom. Oczywiedno, też są limity tak czysła ludy, które mogą probywać w jednym czasie na rici i w chraniciach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku jest to czysło 750 osób. Bilsze osób już nie będą mieć pozwolenia pływać riką. I to na terenie Ciłocho Parku, który mały nie je. Też rika Drawa na terenie Nacjonalnego Parku ma różny charakter. Pierwsze to jest taka spokojna, pak kus już joj teczynia robi się takim skorszym. W takim skorym nurti no to pojawiają się też takie powalone dereła. To koryto Drawy pak płynę przez różne łuki i cały czas przez też lisy i jest bardzo krute. Ono też pity nad wysokie berechy takich szkarb. No i pitkinec to już to taki skory prut Drawy zmienia się na takiej już no leniwej charakter i już dno riki jest bardziej już tak porosnene, da jakie ma pit wodnyma łukamy. Zatem no to te kajakowe spływy Drawą w Nacjonalnym Parku to nie są takie jednolite, ale właśnie mają ciekawy, zmienny charakter i to też jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich, dla turystów, dla kajakarów, dla lubitelów takich atrakcji. No i słuchajcie, no kiedy macie czas, kiedy macie możliwość, to zaohaczam pojechać do Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. Mam nadzieję, że chneszny odcinek dał wam taką małą inspirację. I to wszystko na chneska. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję, że jste byli ze mną, żelam wam przyjemnej reszty dnia i zaohaczam też do słuchania dalszych odcinki Obzeracza Przyrody, słuchania pro dalszy inczy nacjonalne parki w Polszczy. No i to wszystko, zatim ostante zdrowy, trzymajcie się i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

sobie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Końcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte, dorové sluhače Radia LEM FM, z tej strany Severian Kosovský, hosť, čaku vám v Vroclavské studio. No i takoj po novinách Radia začíname tri švíty. Vitajte, dobrý večer, budu s vami do 21.30. No i v dnešní večer sobie očividno povíme, što to się podjało dnes 15 września, ale tiež może o tym, co przed nami. Takže zapraszam, zaczynamy.

0: Vitajte po prerví. Dobro sláče, 15. den verešňa to dnes, 258. den v roči. Do kinča roka 2026 toho lišia nám 108 dny. No i môžeme povísť, že dnes tak symbolično praščame peršiu polovinu verešňa, bo dnes 15. a veresen rachuje 30 dny. No, už nám sa ostinio zrobilo, to na pewno vidíme po tým, što kolo nás. Vidíme tiež, že príroda inakše sa zachovuje. Dny štoraz korotši. No ale nic, z oseny też można fajnie, albo z osieniu można tak samo fajno czas przedłużać. Toho wam życzę, żebyście się cieszyli tymi barwami, kolorami, tymi wszystkimi lisami, kiedy polemkowanie wam przyjdzie wandrować. No a w najbliższą sobotę Lemkiewska Twórcza Osień, o tej podii kus bliższe wam powiem w dalszej części programu. Ale tak czy inaczej planujcie, może budete jak raz na Lemkowyni w najbliższą sobotę i niedzielę.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Tulem Kinské radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

Dorosła, Czewertam, Guwa, Miagiem, Ryuk w najbliższy weekend Lemkiwska Twórcza Osin. I tak, zacznę się ona w sobotę, 19 września, w dniu 17 w Bortni. Tohoryczna Lemkiwska Twórcza Osin poświęcona pamięci Fedora Kuziaka, lemkiwskiego pismennika, bajkaria, malaria, a drugi dzień o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach. Podiju organizuje Stowarzyszenie Lemkiu przy uczasty Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. No a w tot sam dzień, 19 września, w sobotu, czwarte lemkiwskie śpiewania na czużyni w seli Wysoka koło Rudno. I tam między innymi będziecie mogli poczuty znany i nieznany ansambli, tak z daleka i z bliska, bo medzieńczy ma wystuplat Kyczera, Lemczata, Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, Sasanka, Orkiestra Światowego Mykołaja, ale i z Priaszczyzny przyjdą Koniary, a na koniec znanym wszystkim Demaj, dawniejszy Aksel Zahrad, prekrasną zabawą. Także to początek tej podii w najbliższą sobotę na Wysoki o godzinie 14. Przychodźcie, zapisujcie w swoich kalendariach. Trzeba korzystać.

0: Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja Tri Świty jak usta dnes, hodny bole czuty priamo z Wrocławia. Szczużyny jem do was bisi duo, ale oczywidno na dumci mam wszystkich słuchaczy i z Lemkowiny, i Szczużyny, i wszystkich tych, gdzie nas czują po całym świecie przez internet. No bo tu w Polsce, jak raz Lemkowina i Czużyna mamy swoje stołpy, to to wszystko znate. Znate też o tym, że dostaliśmy prodłużenia koncesji jakiś czas temu na portale LEM FM. O tym głośno było. Tanycz, majte się dobry, dobrochowam wieczera, zdrawlu wszystkich, dobranicz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Пачисна година з життя взята. Про з життя взяте. Лем, в Лем FM.

Miły słuchacze Radia LM FM, z tej strony mikrofonu, jak tradycyjnie o tej godzinie, Natalia Małecka-Nowak. No, czasem bywa inaczej, ale powiedzmy, że rozpyska jest taka, że od poniedziałka do środy od 9.15 do 10.45 jem złamy. Dnes jem, ale będę musiał jakoś tak skorsze skończyć, tak, że to patrzysna godzina będzie, no, tym razem do 10. Ale do 10 jeszcze mamy parę minut, tak że to z czymś do was jeszcze przyjdę, tak samo informacjami. Witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Cieszę się na to tu streczu.

To była Natalia Rusnak. Moi drodzy, dnes seredyna tyżnia, dokładniej seredyna 38 tyżnia 2026 roku, 259 dzień, toho, że przed nami jeszcze 74 robocze i 30 dni robocze, tak, i 33 dni swobodne od roboty. Słońce zbudyło się 12 minut po godzinie 6, ale świtać zaczęło kuściok skorszy, 5:38, tak mniejszowace, schować się słońce o godzinie 18:48, już tak skoro, a zmerkaty będzie 20:23 po godzinie semi wieczorem, to już się tak zmerknę, że już będzie temno. Schód miesiąca o 12:53, zachód 9 minut po godzinie 8 wieczorach. Kto jechał dneska w chmli? Tam, gdzie ja mieszkam, były totalne chmły. Godzina 8 to była rano, żeby się wkazało, że w Gorliciach pełne słońce, bezchmarne niebo, niebie ści się na dodatok, jakbyśmy byli desy w tropikach, i ani śladu chmły. Ale chmły narobili niezły nastrój. To może, kiedy tak narobili osinny nastrój, to może najwyzwłoczyć nam ideę osinną.

A teraz zazeramy na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i to, że przynoszę nam chyba dobry pogodowy wisty za dnia na schodzie i początku w centrum chmar mało i umiarkowani i tam też chmury były i w nas na południe też były, ale się rozeszły. W zachodniej i północnej części drżawy chmar umiarkowani i duże. Czasowo może się trafić deszcz. Miściamy pojawia się bury, głównie na południowym zachodzie. Prognozowana kilkist deszczu w czas bury to do 20 mm. Maksymalna temperatura od 20 градусів na północnym wschodzie i na północy do 26 nawet na południe drżawy. Studenniejsze nad morzem, tam 18 przykro nam. Pozdrawiam z południa. Witer słaby i umiarkowany. W schidni czasty Polszczy z południa będzie duło, a na zachodzie początkowo z południa, pak tak z południowego zachodu, a pak już czysto do zachodu będzie podłaty. W czas burii może podłaty nawet do 65 km na godzinę. Kiedy idę o biometeo, usłowia, to w północno-zachidni czastyni drżawy początkowo jeszcze będę występowała na zachał, będę występowało na zachał hosenne wlejania pochody na organizm człowieka, ale protiachom dnia w jedno z nasłaniom się atmosferycznego frontu, to biometr może się pohirszyty do nehosennego. Nad resztą regionu przeważaty będą hosenne biometeorologiczne usłowia. Momentami będą przechodzić w obonatny. To przede wszystkim tam, gdy były chmury rano, jak na samym mnie tak chmury dobry, hosenne mają na nie wlejania. A wieczorem też w związku to te obonatny się będą robić. Usłowia, czy jak to określity, w związku ze zwykszającym się od zachodu zachmarzeniem. I jeszcze pizryjmy na jedną mapę, tysk niższy jak wczera, prawie na niektórych miściach o parunacet hektopaskale, bo minimalny tysk 1009 hektopaskale, a najwyższy tysk 1018 hektopaskale.

No muszę się przyznać do czegoś. Zagapyła jem się, jem perezerała, czytała w każdą stronę, że to tam jeszcze kiedy idę o kulturny perechlad, może wam przedstawić. No jem się zgapyła, że przecie niszczy posłowy ci po kolei, po drodze. No i tak budu po prostu czytała, który mi wpadł w oczy bez skorszochu z rychtruania. No ale już to powiedzmy na takie samo sianyczny zrobyt. Proste, logiczne, tak. To jest jedno. Druhé, takie lubimy. Lemkę takie lubię, powtarzaty często. Słowo nie zabywaj. Czużoho nie zabieraj. I tu tak też w temi blisko i też blisko po czerzi tu wypisane swoja koszela bliższa do tiła. To znamy bardzo dobry. To może jeszcze jedno. Onej budę to. Klasyczne. Robota nie woke. Do lisa nie wtecze.

To Kara Sierogucki, zaopiekuj się mną. A teraz przechodzimy do kulturnych operach ladu, jako Semitusia, skoro tyło wszystko, ale może i dobry. Zdaje się mi, że czegoś mi brakuje, ale chyba wszystko. Wiesz, to normalnie w parcisni jest, to do tepery już było. Idziemy na prochulku do Korosna, jeszcze jem naszła, Czerhołrycz w Korośni, o której nie by się dołała jem ani wczera, ani pozawczera. Odrze wisem na cetoho, wersnia, septembra, znaczy w najbliższym piatniciu. Odbudę się w Korośni, prochulka po Korośni, szlakom szkła, świtła i czasu. Zwłoczy naprawdę interesująco, no ale że to propozycja dla tych, które albo są teper na urlopie, albo mają nienormalny czas roboty i możecie na desiatu stały ty przed centrum spadkowiny szkła w Korośni i poświęcę prawie 4 godziny na to tu prochulku zakończenia na rynku. Krosno ma wiele historii do opowiadania o szkli, jakie od pokoleń jest wizytiłką mista, jego pamiątkowym rynku, o remesli zygariu, związanych z zygarami, o remesli związanym z naftą, która zmieniła sposób, w jaki rozświetlano świt. Prochulka po Korośni, szlakom puciu, szkła, świtła, czasu, uczyt 4 wyjątkowe punkty na mapie miasta, 3 muzei i obzerania rynku z prowidnikom. To nachoda, żeby w czasie jednej prochulki poznaty różne wydy miasta, odkryte historii, jakie rokamy formuale charakter. Jo. Jeden bilet, 4 miścia, wiele historii do odkrywania. W centrum spadkowiny szkła zaczyna się prochulka i tam będzie może wydity doświadczyty, czy wydajcie barze, hutny, czyli pokaz. Będę może wziąć uczest w wybijaniu szklanych medaliów, znaczy samemu zrobić sobie szklaną pamiątkę, a będę może też pizeryt na szkło, jakie prezentuje się w prostorach Centra Spadkowiny Szkła. Pak z prowidnikom na prochulka pide uliczkami korośniańskiego mista staroj, czyli jego czasty. Będę może wiedzieć współczesną, multimedialną i interaktywną wystawę, której centrum jest historia o czasie i Michali Mięsowiczu. To w związku z fabryką wieżowych zegarów i odkryty nowy czasty muzeum w Korośni. A czwartym punktem prochulki jest wystawa oświetlenia w Podkarpackim Muzeum, która prezentuje jedną z najcenniejszych kolekcji naftowych lamp w Europie i osobę Ignatyja Łukasiewicza, chyba może Mumenu z Lemki Szczyty. To Korosno. Idziemy dalej, też do Korosna i też do centra spadkowiny szkła. Tam 18:30 tego samego dnia wernisaż wystały w galerii za szkłom, czego prachnę dusza. To będzie wystawa fotografii Beaty Łupińskiej-Pabisz. Historii, jaka autorka opowiada swoimi fotografiami, są czymś czysto innym, odmiennym od nieczesłanych kilku z tych owocnych atrakcji w skorym tempie, które oferuje nam współczesność. Każda z prezentowanych 4 historii jest mocno związana z potrzebami duszy. Autorka jest przekonana, że każda z nich zrodziła się w odpowiednim czasie w niej. Pragnienia duszy Beaty Łupińskiej-Pabisz to fotograficzna pasja, wnętrzny duchowy świt, potrzeba tyszy i prysutność drugiego człowieka. To potrzeby jej życia. Artystka Beata Łupińska-Pabisz jest biczaninką, korośnianką, lubitelką fotografii. Robi w personalni czasty w jednej z większych korośniańskich firm od samego roku życia związana z fotograficznym aparatem uczestniczka różnych kursów, a też i fotograficznego korośniańskiego kruszka, kuźnia świtła. Tam się rozwijała, kiedy idę o

ставу можеш обзирати до вісна, це того жовтня, перез місяць, значить. І ті ж 18 вересня, але вже вертаємо до Горлиць, 18 в п'ятницю о 19 годині на плаці при ратушу концерт. Odbude się koncert kameralnego choru Belfer Singers. Hity z różnych stworzeń świata, a też i spilne śpiewania z chorą Belfer Singers i z muzycznym ansamblem. Taki wieczór zaplanował chor stowarzyszenia choru Belfer Singers. Wstupno oczywiście darmo. Kiedy bylało, to organizatory to zabezpieczyli, że kiedy bylało, to koncert odbude się w konferencyjnej sali obik DDS-u. To następna rzecz, a jeszcze następna rzecz, to w ten weekend w Krenicy odbude się Świato Rydzyka. 19. Świato Rydzyka w Krynicy. Znaczy, zdaje się, że to druga już edycja, jaka prochodzi w Krynicy. I program oczywiście bardzo bogaty. Ryd Safari, konkurs w zbieraniu rydzyków, rozmaity warsztaty kulinarne, niekulinarne. Jan Kiepura na Rydzykach, taka inicjatywa i tu ideju jest, żeby się obleczy się tak bardzo karas, jakbyśmy żyli w tym czasie, że to cłony krynyczanin. Pokazy, hołosy natury, lisowe zwuky i historii, kulinarny pokaz, czy widno z degustacją dyczyny. Najmi tu dach to mudry teper powieść, jak to powieści. Koncert zdrojowej kurortnej orkiestry, złote śpiłanki polskiej, złote hity polskiej śpiłanki i w planie na sobotu zaplanowana jest już i zabawa na trotuari. Okrem tego i przez sobotu, i przez niedzielu zaplanowane są rozmaite atrakcje dla dity. Pokazy zbijania, na przykład budok dla ptachiów, sokolnicze pokazy, lisowa edukacja, wystawa rybiu, czy też prezentacja jest zaplanowana. W terenie też zaplanowane są jeszcze okremy, dodatkowe prochulki obzerania, na przykład wylotu mysz perhaczył, cyniczny spacer z ornitologą. Jest już pracownia warsztatowa, to już wspominała, Sud Marzyńczy ma warsztaty wyrablania czochosy, nie znam jeszcze czocho, z filcu, kupelowe spa, zmaluj sobie rydzyka, malowania na szkli i tak dalej, tak dalej. Tu musicie sobie już wybierać i się zapisywać. Oczywiście nie braknie też i wystąpił. Jeden koncert to w sobotę już powiła, a następne występy w niedzielu od 11 godziny Hory Naszy występlat, pak w samopołudne Ruty Uwety, po nich Orawskie Rostoky, pak ansambl pieśni i tańcia do pczyci, a na koniec Opa Cupa, karpacki koncert. Welo toho naprawdę plakat jest bardzo bohaty, a na sajcie świętorydza.pl znajdete opisy wszystkich tych pojednych czasów, a też i opisy warsztatów. Także możecie sobie dokładnie przeanalizować, które godziny wam najbardziej odpowiadają. I chyba to wszystko, co naszłam. No, to ta prośbiłanka.

Moi drodzy, kto z Was już był w muzeum Andy Warhola w Mediolabirciach? Kto już miał nachodu podełlaty, nowe interiory, nowe też zowniszni w muzeum, no ale przede wszystkim widzi to toż to w Seredyni. Mi się jeszcze nie powieł, ale wszystko przede mną. A poza nami wielka aukcja, znaczy rekordowa aukcja, na jakiej prodale za rekordową kwotu, no jeden stworzył jak raz Endioho. Kole w ostatnich dniach Wenecja żyła Międzynarodowym Filmowym Festiwalom, to też prochodziła tam gala Top Charity, zorganizowana na czele z Fundacją o Menemensach, i tam też z licytuale portret Katie Jones, autora Andyho Warhola, i uwaga, prodali go za 1 150 000 euro. To blisko 5 milionów złotych i to rekord, aukcyjny rekord w Wenecji. Generalnie prościł nic, powiało się zobraty 3 miliony 34 tysiące euro, znaczy ciawece jak 13 milionów. Licytacja była też wedena bardzo skoro. Średnio 100 minut pozyskuje około 34 tysiące euro. Jak sobie to człowiek tak uzmysłowy, no to robi wrażenia. Na aukcji z licytuale w sumie 9 tworzył sztukę, ale też inczy. Riczyc, nie są aktywnosty, bo na premier z licytuale rejs po Karaibach, czy po Azji, z licytuale też prywatną wyprawę do Etiopii i Erytrei, czy ekskluzywne doświadczenia podczas Milan Fashion Week z marką Dolce & Gabbana. I za to kto se zapłacił 144 tysiące euro. No wow. Ciekawa jem, kilku takich milionowych, czy milionowej wartości tworzył na chodycia w muzeum, czy labiryciach. No, tam system zabezpieczeń i kamer musi być chyba taki, jak i w filmach z Ocean's Eleven obzeramy. No nie, czy to takie żarty, moi drodzy, oczywiście wszystko na pewno jest odpowiednio zabezpieczone. Moi drodzy, dotaramy do kinca dzisiejszego wydania, a to za to, że jak już wspominałam, jem z wami korotrze. Czujemy się w poniedziałek, ale po drodze przypominam, że dnes o godzinie 11 premierowe wydania Karpackiej Rusy. Koniecznie słuchajcie, a w sobotę perehlad tygodnia. Przyjemnego dnia i weekendu. Natalia Macka-Nowak.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik i zaczynamy z takim mocnym przytupem w wykonaniu zespołu Hrdza, a piosenka nosiła tytuł Sztefan. No i te takie znajome nasze karpackie rytmy niech nas nie mylą, ponieważ w dzisiejszym programie jedziemy nie tak daleko, jedziemy do Miękisza Starego na pogranicze polsko-ukraińskie. Zobaczymy przedziwną, ciekawą, interesującą, nie wiem jeszcze jakie inne słowo mogę w tym momencie wymyśleć, cerkiew pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy właśnie w Miękiszu Starym. Będziemy eksplorować to bardzo nietypowe, opuszczone niestety dzisiaj miejsce. Tak więc nie uciekamy w Beskidniku zbyt daleko, jedynie kilkaset kilometrów od Krakowa na wschód. Tak więc ruszamy, a dobrze ruszyć ze starym dobrym małżeństwem. Posłuchajmy zatem ich klimatycznego kawałku pod tytułem Kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym.

0: 106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, Lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: I słuchaliśmy starego, dobrego małżeństwa w piosence Kompresja ciszy, które zabrało nas właśnie w klimatyczną podróż, trochę sentymentalno-historyczną, na wschód Polski do Miękisza Starego. Będziemy dzisiaj szukać cerkwi pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy w tejże miejscowości. A że dzisiejszy Beskidnik jest nagrywany z Krakowa i udajemy się na południowy wschód, tak się wydaje, że jakby w Bieszczady. I ta droga w Bieszczady najczęściej prowadziłaby nas autostradą do Tarnowa, szosami przez Jasło i urzekające Krosno. Jednak dzisiaj, jeśli odkryjemy tą przypadkiem odkryjemy tę cerkiew w Miękiszu Starym, to nie będziemy mogli sobie odmówić przyjemności i możliwości jej zobaczenia i te 150 km dodatkowej drogi po drodze do Bieszczad to nie będzie dla nas żadna szczególna różnica. Tak więc dzisiaj udajemy się do Radymna, a dokładnie do wsi Miękisz Stary, niedaleko granicy ukraińskiej. I najpierw może poznajmy jej historię. Początek historii obszaru, na którym obecnie zlokalizowana jest wieś, no jest trudny do ustalenia. Niewątpliwie związki osadnicze sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Wydaje się, że dominującą miejscowością na tym terenie był Miękisz. Tereny te należały do województwa bełskiego. Pierwsze informacje pisemne pochodzą już z 1468 roku. W przemyskich zapiskach sądowych wzmiankowany jest Marcin z Miękisza. Tak więc Miękisz wraz z okolicą należał do parafii katolickiej w Radymnie aż do 1511 roku. Pierwsi właściciele, Marcin i Andrzej z Miękisza, pieczętowali się herbem Trzy Trąby. Z czasem zaczęli się posługiwać nazwiskiem Miękiski bądź Miękicki. A do największych godności doszedł Andrzej z Miękisza, Miękiski. W 1517 roku chociażby był zmiankowany jako pisarz ziemi bełskiej, a w 1537 roku otrzymał urząd wojskiego lubaczowskiego. W XVIII-XVII wieku ród Miękiskich był bardzo liczny, jego przedstawiciele występowali na Rusi, na Podlasiu i na ziemi krakowskiej. Tak więc Miękisz Stary faktycznie i jest stary i był ważną miejscowością w tamtych okolicach. Ostatni Miękiski to Jan, biorący udział w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w XVII wieku i Jana Sobieskiego. Z końcem XVI wieku obok Miękisza pojawiła się Wola Miękiska, która dzisiaj jest obecnie nazywana Miękiszem Nowym. Według spisów z XIX wieku, z 1857 roku dokładnie, właścicielami Miękisza Starego byli Władysław Jąga i Stefan Zamoyski. Obszar liczył ponad 1000 morgów austriackich, był zamieszkany przez 455 mieszkańców, czyli całkiem sporo jak na tamte czasy, a obszar w całości, w ponad 2/3 zamieszkiwały osoby obrządku grecko-katolickiego. Istniała już parafia i cerkiew, a od połowy XIX wieku w Miękiszu działała również szkoła filialna. Na początku XX wieku, już tak zbliżamy się bliżej współczesności, to Miękisz Stary był własnością Zofii Zajączkowskiej i ta struktura przetrwała do II wojny światowej. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku nad polami Miękisza i Laszek doszło do walki powietrznej, w wyniku której zginęli polscy lotnicy załoga bombowca Łoś. W latach 1939-41 Miękisz wraz z całą gminą został na razie posłuchajmy muzyki z Estonii. Taki nowoczesny folk, czy taki powiedzmy elektrofolk Sander Mölder z Estonii w piosence Mina Elan Muhu Sares, gdzie będziemy słyszeć stare, tradycyjne głosy ludowe, śpiewające właśnie pieśni ludowe. a do tego akompaniament taki elektroniczny, nowoczesny. Tak więc posłuchajmy tej fuzji dźwięków.

i słuchaliśmy po estońsku takiej mieszanki fuzji dźwięków estońskiego tradycyjnego folku i takiej elektronicznej muzyki w wykonaniu Sandera Mildera, a piosenka nosiła tytuł Mina Elan Muhu Sares. Wracamy już z tej Estonii tutaj na nasze swojskie polsko-ukraińskie pogranicze. W dzisiejszym programie jedziemy do Miękisza Starego. Tak więc zaczynamy. A jeśli ruszamy tam najlepiej samochodem oczywiście, to no, z samego rana mocne promienie słońca będą nam umilać wycieczkę. Najlepiej tam dojechać gdzieś mniej więcej w trakcie dnia, w ciągu dnia, może być kilka minut po 11, 12. Wtedy jest największa cisza i spokój na wsi, ponieważ wszyscy są w pracy i możemy cieszyć się tym takim błogim spokojem wiejskim. I choć przyjedziemy pewno do Miękisza w iście wakacyjnych nastrojach, jak na każdej wycieczce, to po przejściu pod wiekowym kasztanowcem w centrum wsi zamilkniemy i pewno to będzie takie milczenie aż do czasu powrotu do naszego samochodu, ponieważ cerkiew od pierwszej chwili, kiedy ją zobaczymy, wywrze na nas piorunujące wrażenie. Świątynia znajduje się na niewielkim wzgórzu w pobliżu szerokiego szkolnego parkingu. Otoczona jest wiekowymi drzewami i ich rozrośniętymi gałęziami, które skrzętnie starają się ukryć 70 lat zaniedbań i jej dzisiejszy opłakany stan. Jak podają źródła, świątynia w dzisiejszej formie powstała prawdopodobnie w roku 1811, kiedy do istniejącego od około 1615 roku drewnianego sanktuarium dobudowano nawę i babiniec. W efekcie otrzymaliśmy drewnianą cerkiew, która jako jedna z nielicznych w południowo-wschodniej Polsce posiada cechy murowanego budownictwa baroku. Inaczej mówiąc, łączy ona elementy typowe dla ukraińskich cerkwi grecko-katolickich, jednocześnie nawiązując w swojej bryle do architektury rzymskokatolickich kościołów barokowych. Tak więc taka fuzja, ale w architekturze. Właśnie dlatego ta cerkiew w Miękiszu Starym jest taka wyjątkowa, ponieważ wcześniej pełniła inne funkcje i potem z biegiem lat, dekad przemianowano ją na cerkiew grekokatolicką i troszeczkę zmieniono styl, jednocześnie zostawiając jakieś te cechy baroku. A jak jest w środku tej cerkwi, jeśli można tam w ogóle wejść, to po kolejnej krótkiej przerwie muzycznej się dowiemy. Teraz posłuchajmy z Rosji, rosyjskiego folku w wykonaniu zespołu Otawajo, a piosenka nazywa się Sumieckaja.

I to był zespół Ottawa Jones z Rosji w piosence Sumieckaja, a my dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Miękiszu Starym i przed przerwą muzyczną, jakby już przyjechaliśmy do tej wsi, znaleźliśmy tą niestety opuszczoną cerkiew i dowiedzieliśmy się co nieco o jej architekturze. Warto też przypomnieć przede wszystkim, że po II wojnie światowej, kiedy w ramach akcji Wisła ukraińska ludność została wysiedlona, cerkiew niestety została pozbawiona opieki. W latach 60. XX wieku jej wyposażenie wywieziono do Muzeum Zamku w Łańcucie, a pomiędzy ścianami nawy zaczął hulać wiatr. W latach 80. ubiegłego wieku niestety rozebrano stojącą obok cerkwi dzwonnicę. Tak więc wchodzimy do cerkwi. Puste wnętrze tej świątyni będzie nas mocno pobudzać do refleksji. Samo przekroczenie progu cerkwi nie należy do łatwych, ponieważ nigdzie nie znajdziemy tabliczki z zakazem wejścia, jednak ostrzegam, że w środku może być bardzo niebezpiecznie. Konstrukcja cerkwi jest mocno nadszarpnięta przez czas. Przez zabite deskami okna padają wąskie smugi światła, oświetlając świętych bez twarzy i rąk. Polichromie mogą dosłownie sypać się nam na głowę. Pod ostatnią ławką, niedaleko chóru, znajdziemy uwite gniazdo być może, a każdy krok będziemy stawiać w ciszy, ponieważ w taki klimat wprowadzi nas to miejsce, że nie będziemy chcieli rozmawiać, tudzież głośno krzyczeć i dzielić się ze swoimi może towarzyszami wycieczki wrażeniami, pewno może dopiero później. Nie sposób opisać zapachu, jaki zapewne będzie się unosić w powietrzu wewnątrz cerkwi. Mieszanka drewna z ziemią, której pełno tu pomiędzy zerwanymi deskami podłogi. Zwykle podczas zwiedzania różnych świątyń staramy się rozpoznawać wizerunki świętych po ich atrybutach. Być może niektórzy z nas prowadzą swego rodzaju grę, w której wygrywa ten, któremu uda się odgadnąć ich większą ilość. Tym razem będziemy poruszeni tym, co zobaczymy w tej cerkwi. Poczujemy się troszeczkę jak intruzi, którzy przyjechali jedynie zaspokoić swoją ciekawość i zapewne wejdziemy do wnętrza zaledwie na 2-3 minuty, a o żadnej grze nie będzie mowy. Taka jest ta cerkiew w Miękiszu Starym pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy. A co robią z tą cerkwią, czy są jakieś plany remontów, odnowienia tej budowli, to takie informacje zdradzę słuchaczom po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy może czegoś po francusku. Duet Ben Mazur i Luan w piosence La Mer est calme. Tak więc kolejna taka troszeczkę spokojniejsza ballada. Poszukajmy gdzieś w internecie, teraz pomyślmy o tej cerkwi w Miękiszu Starym i posłuchajmy dobrej nuty.

i to był Ben Mazu i Luan, taki francuskojęzyczny duet, który nas wprowadził w taki spokojny klimat balladowy piosenką La Mer est calme. My dzisiaj w Beskidniku nigdzie nie jesteśmy we Francji, tylko na pograniczu polsko-ukraińskim w Miękiszu Starym i odwiedzamy ciekawą, opuszczoną, ale niezwykle klimatyczną cerkiew grecko-katolicką właśnie w tej miejscowości. I właśnie przed przerwą troszeczkę już opisywaliśmy sobie, jak to jest wejść do takiego wnętrza i pewno znajdziemy się tam na 2-3 minuty, ponieważ jakby nasze poczucie takiego nasze poczucie ciekawości zapewne zostanie już zaspokojone bardzo szybko, a też będziemy z poczuciem może troszeczkę takiego bycia intruzem i nie będziemy chcieli zaburzać tego spokoju, ciszy i medytacji tego miejsca. Ale z pewnością nieco dłużej udało się przebywać we wnętrzu tej świątyni Marcinowi Polańskiemu, autorowi filmu z 2010 roku, który możemy znaleźć na YouTubie pod nazwą Miękisz Stary, drewniana cerkiew grecko-katolicka. I tam możemy się przyjrzeć z cerkwi z bliska. Miejscowa parafia rzymskokatolicka nie posiada niestety wystarczających środków finansowych na renowację świątyni. W 2015 roku pani Anna Janik z portalu nowiny24.pl w artykule pod tytułem Nikt nie chce starej cerkwi w Miękiszu Starym opisała stanowisko podkarpackiego konserwatora zabytków, który 2 lata wcześniej zastanawiał się nad wywłaszczeniem parafii w Miękiszu Starym i przekazaniu cerkwi gminie Laszki. Rozważane było również przekazanie zabytku skarbowi państwa. Jak wygląda sytuacja dziś? Czy powstało jakieś nowe stowarzyszenie opiekujące się cerkwią? Z tego, co mi wiadomo, jak na razie nic. O całej sytuacji również opowiada film zrealizowany w 2015 roku przez TVP3 Rzeszów. Zobaczyć w nim możemy wypowiedzi mieszkańców Miękisza Starego, wywiad z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz oczywiście ujęcia z terenu cerkwi. Tak więc jeśli chcemy zobaczyć cerkiew na własne oczy w Miękiszu Starym, ostatni odcinek drogi, jeśli ją pokonujemy chociażby z Krakowa, to polecam wybrać tą trasę przez Łazy i Wietlin III. Jest też wersja krótsza o 3 km. Jest to droga przez Charytany, która prowadzi betonowymi płytami, gdzie co prawda pojedziemy przez przyjemny las, jednak 15 km na godzinę. Tak więc polecam i zapraszam do Miękisza Starego, do cerkwi pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy i zobaczyć to cudo architektury, tą fuzję baroku i tych ukraińskich cerkwi grecko-katolickich w jednej całości. Ale program jeszcze nam się nie kończy, tak więc posłuchajmy znowu troszeczkę muzyki w Beskidniku. Teraz po czesku Dawid Koller. Piosence Gypsy Love, czyli troszeczkę będzie o cyganach w języku czeskim.

I to był zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now. Troszeczkę takiego wakacyjnego rytmu słuchaliśmy na antenie Beskidnika, a jeszcze wcześniej była czeska ballada w wykonaniu Dawida Kolera pod tytułem Gypsy Love, choć tytuł po angielsku, ale piosenka była po czesku i o cyganach. A my w dzisiejszym programie jesteśmy, czy byliśmy już raczej, w Miękiszu Starym. I pozwolę sobie przypomnieć, gdzie dokładnie dzisiaj wędrowaliśmy, czy raczej co eksplorowaliśmy. Bo ponieważ Miękisz Stary, choć jest niewielką wsią niedaleko Radymna na pograniczu polsko-ukraińskim, to słynie, czy jest ciekawe z uwagi na cerkiew, która tam się znajduje pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy. A cerkiew jest położona na niewielkim wzgórzu i jest skrywana pod rozrośniętymi gałęziami, które starają się ukryć 70 lat zaniedbań i jej dzisiejszy opłakany stan. A jest niestety w dość kiepskiej jakości budowlanej. Ta cerkiew chociaż kiedyś błyszczała i była piękna, ale to nie znaczy, że nie trzeba tam jechać i nie zobaczyć tego miejsca, nie zainteresować się takimi małymi perełkami, ponieważ ta świątynia jest jedną z nielicznych w południowo-wschodniej Polsce, która posiada cechy murowanego budownictwa baroku, czyli inaczej mówiąc, ona łączy w sobie elementy typowe dla ukraińskich cerkwi grecko-katolickich i nawiązuje w swojej bryle do architektury rzymskokatolickich kościołów barokowych. Taka fuzja w architekturze, tak można podsumować tą cerkiew. I choć dzisiaj jest ona opuszczona, troszeczkę zaniedbana i niestety nie wygląda może zbyt atrakcyjnie, jeśli ktoś lubi jednak takie troszeczkę zapomniane miejsca, Miękisz Stary jest jak najbardziej dla takich ludzi. A my już powoli kończymy Beskidnik. Dziękuję jeszcze raz słuchaczom za obecność, za wspólne słuchanie muzyki i opowieści ze wschodu Polski. Słuchajcie kolejnych Beskidników o tej samej porze, a na pożegnanie troszeczkę mocniejszego brzmienia, taki folk zmieszany z elektroniczną muzyką w wykonaniu zespołu Ała, czyli dobrze nam znanego siostrzanego trio z Jemenu, piosenka w języku arabskim pod tytułem Hana Mashhu Al Yemen, czyli to tutaj nie jest Jemen. No nie jest Jemen, bo jest Beskidnik. Dziękuję słuchaczom jeszcze raz, pozdrawiam i Ała na pożegnanie.

0: Karpatská Hruš. Oficiálny orgán Karpatorúského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorúského občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь номер 8, п'ятниця, 21 лютого 1947 року. Смільник Ковупкова, повідлізко. Матвій Панилов у Уругваю, в Повдньовій Америці, прислав у редакцію Карпатської Руси письмо, поучене від краяна Сушереби Івана, який тепер знаходиться на роботі в Чехії. Письмо із Чехословації до Уругваю і з Уругваю до Нью-Йорку перейшло дуже скоро. Сушереба послав письмо із Чехословації 21 січня 1947-го, а 10 лютого воно було уже в руках Матвія Паниле в Уругваю. Знову Матвій Панила вислав його 13 лютого, а 15 лютого воно було уже доручене редакції нашої газети. Бенешов 21 січня 1947 року. Дорогі краяни, вітаюся з вами, дорогі краяни смільничани. Я, Сушереба Іван, зо Смільника, і поздоровляю вас дуже красно і сердечно. Пишу до вас той лист і думаю, що як його достанете до рук, то вам буде дуже чудно, що откіль то я маю вашу адресу. Насамперед доношаю вам о своєм здоров'ю і поводженню. Дякувати Богу, я до того часу здоровий, а поводження, як звикло, на Чехах. Робимо ту на ставбі, а що сме молоді і здорові, то нам добрі. Маме досить штоїсти, убратися до чого і гроші. Ми ту робимо два. Я, Іван Сушереба, Росолаків син молодший, Михала, що в том часі пише до Канади, як і ви, до Аргентини. І Васил, Щербанівського Івана син. Я знаю, що ви нас мало знаєте, бо ані мій самому ще не вірить, як ви йшли до Сюйта. Ви знаєте, що у нас була велика війна, і в нашому селі стояла фронта 6 тижнів, так що руски були в селі, а німці на Фешові. Було то страшне, але дав Бог, що ми то пережили, котрі зостали здорові. Мій старший брат Василь і Люба мамця не дочекали кінця, бо поумирали від ворожих куль. Потерпіло і село, бо згоріло 19 хиш, а то всі до гори. Лемдвідовов. В том були наша і ваша. Як ударила запальна куля до вашої хижи, то згоріла ваша, Процакова і Коцибанчина. А до того, да стиждень скорше згоріла Джулова і обі Пінчакови. А наші згоріли скорше, также ми то вди були акурат у вас. То було пополудне, худоба була в стайні. То як ударила єдна куля, то потом зачали так бити, що не можна було припустити. І у вашої стайні згоріли два коні. Бо як ваша жінка Анча поспущала коні, то було повно диму, що уж не могли вийти. Але то все байка. Добре, що осталися всі здорові, бо маєток – то набита річ. Потім ваші були в Кубові хижі, бо Кубова Анча пішла до Росії. Так вони там жили і добре їм було, але все таки не було в спокою. Так що ми, молоді, мусили опустити свою рідну землю і в обороні свого життя іти далі. Ми пішли на Чехи, а наше села по неяком часі, то є 13 мая 1946-го, виїхали тіж до Росії. Також не остало лем 6 родин, а то таких, що не мали коней звозитися до Загір'я. З тим транспортом виїхала наша родина і ваша люба жінка з дітьми. Транспортом заїхали до Тарнопільської області і там були якийсь час, а теперки перебувають в Самборі. В вагоні їхали разом. Я то знаю з того, бо писав мій брат Миколай, а також пише до мене і ваша дівка Маруся. І вона просила мене, щоб я до вас написав. І в тому листі подала мені вашу адресу. Писала мені так, що іще дома достала від вас письмо, і як були в Загір'ю, то достали. То ви писали їм, що відповіді від них не мати, а вони відписували. Так їм було дивно, що ще робить, що ви не доставали їх писем. Так пише Маруся, що істи мають дост і так собі жиють в Самборі. І в тому листі поздоровляють вас всі і просять, абисте написали лист до них. А пустили до мене, то я їм зашлю, бо від нас ідуть листи до Росії дост скоро. А ту вам іще даю адрес до вашої дівки в Росії. Панила Марія, област Дрогобич, Самбор, вулиця Дольна, 197, УССР. Але як будете писати просто до них, то дайте адрес по-русски. Вишиватка. Повідь ясло. Jeden із передових членів Лемківського Союза переслав в редакцію Карпатської Руси письмо, pouczene nym od bliskoj rodyny wyszywaczci. Byś mi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludej na mukę czużym okupantom. Toż, co podano w tą piśmie, potwierdzają i druhy krajany z Weszewatki. Po lehko zrozumiłym przyczynem nie wyjawlamy imeny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sicznia 1940 roku. Drogi druże, choću ty opisaty też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańsko i teper. Nie trzeba tobie dużo pisaty, że Germanci z nami wyrablali, a do toho jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło Wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszły germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyty w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisać nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez graniczu w naszych stronach wse można było perejty po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnoho razu piszło na Słowakiju trioch z Wyszewatki. Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, aż to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak że ich pojmali w nocy. Dwano i ich zebrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi, dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich celach to zabierali gospodariom. Bilszy Sweni i druhy Riczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrom, to piszła i napoiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krowu chociło go zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemców wyhnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to ostało się. Do niej przyczepił się z Hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co ostało się po wyjściu ludej. Tak samo ostało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydilili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławni cerkwy w Wyszywatci, na którą kolektowali nasze ludej w Ameryci. To on piszeł i obder to tu blachu. A teper one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludej w Ameryci i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryci jej wspomagali. Sąd ludzie w Ameryce, którzy dumają, że to akurat naprawdę, że to ona pisze. To miłosardia cia i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Nasza Florynka. Do mene przyszły 4 pisma z cała Florynka, powit Grybiu, i wsi one od inczych ludzi. W jednym piszu, że podczas wojny trzeba było być głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugim piszu, że nasi chłopci z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sela 50 rodyn, a 180 rodyn leszyło się w Florencji. Pisze, że to i ptaszkę nesi dziad na jednym gnieździe dołho, a rozlitują się. W trzecim piśmie piszą za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czele budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopiu. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania małem miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, że to nyczno stanie się jak przed front. W nocy 12 sicznia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemci wrze utikali. Najpierwsze policja od budowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierali z sobą do Niemieczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemci odstupali na Hutu, Łabołu i Nowy Sącz. A i chało to takie złe, że nemoż było dywyty się. Što dopale, to zaberale. Koni po drodze padale i ubywale się na smert. Wodze perwertale się, bo było duże slysko. Niemci, utikajuczy przed Krasną Armią, rozsadzuale wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty, sudlem korotkę wypyskę i spouczenych mnoju pysem. Na Lemkowszczyni nit ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma sidyty i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w pyśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalni odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znajut, a nie odnoho słowa po rusku proczytate albo napisate. Nawet molity się musiat w szkoli po polsku. Dekady słud ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytate. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez przyjakoho prawa. Do Rosji nie chcemy iti, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedziat przeważno lemtaky, że przed wojną byli to złodijami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabiat jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz kryczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo kryczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiwnictwo zawyło się takie, że to nie do opisania. W pereszy i witorok ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej Bilankę pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom groszy i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwór w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabyli niewinnych ludzi. No my i przy takom bandytyzmie nie tratymy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziemy się, że może teper po wyborach nastanie lipszy i poriadok w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak i z Czarnoj, poczta śnitnycia, 23 sicznia 1947 roku, dowidujucie się o swoich bratach Nazary i Stefani Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lemia się sama leszyła ze swoim mężem i dziećmi. A tot brat, co był w czertyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodem z osoła Laboła, powidnowej Sancz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam, najpysze na adres. Marta Fedorko, diuka Gryhoryja i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regiciowi, Hołysowi, Gorleckiego powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukają swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Jonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodzą się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemczyni 6 lat, to wojsko mi wsio zabrało w dorozi, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbie i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisać na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlicki, Polszcza.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

zdujmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskiej Doli Władimira Chylaka. Powiedzieliśmy, że w duszy Iwana nastawał perewrot. Tak kiedy dokoli morsia było tomu czudułaty, ta dneska? Dneska Jadwisia graje to ty tużliwy ruskodumky, szto hłaskajut jego naturu, szto hryjut jego serce. Toho poczucia win nie zaznawał ani prymaryczci. Pit wrażeniom tych dumok otwierał się dla jego duszy nowy świt, który mynał ogół sobi, besiduwał mu. Naterpił jest się w życiu dost, czas, żeby nastała dla tia lipsza dola. Smotr, daju ty to, za czym jest persze na darmo dyinczył. Spokój, lubą, zadowolenia. Czoho ty wece treba, bidny chłopcze? Wam, a czy prykryt się moje hrania? Tymś widaniom obudyła Jadwisia Sołotkanycza z jego zamyślenia. Czom tak dumate? O wy ne pleskate mi, a ja ambitna, żadna pochwał. Cymate mia za prostoho klakiera? Pryszał czas i na Jadwisiu. Zmieszała się i nie mogła najty odpowiedy. Tak w każdym budrazi, małbym po waszym zwidaniu sudyty, prodążał Sołotkanycz, kiedbym nie znał o czym prekonany, a czy i wy sam, że pochwała muzyki ne wse zakluczać się w zowniszni reakcji. Ne hołosną, ale za to sprawiedliwą jej pochwałą je radsze dobroczynne jej wlijania na duszu człowieka. Totoż to jem odczuwał słuchajuczy śpiłanych czeres was dumok, ne dast się nijak wysłowyty, a uż bodaj porożnim lapkaniom. I naprawdę podobają się wam ruskie dumki? Komu się one nie podobają? Wydiło się mi teper, że tyma dumkami zabesidowała do mia rydna maty, kotroj tak dawno jem ne wydił, włastywą sobie besidą, kotroj tak dawno jem ne czuł. Bar stużyty za materiu. Jakby ni, okremnej nie mam nijakoj prychylnoj duszy, nijakoho teplejszoho sercia. Bars mi dokuczat to ta samitnist. Kto nikoho ne chladat, tot i ne nahodyt nikoho. Zauważyło diucza hejby obojatni. Czom tak sudyte o mi? Zwidał oficer. Zamiast odpowiedzi Jadwisia improwizowano pereberała palcmy po klawiszach, które ozwali się tużliwyma, miachkyma akordami. Cy każdy, kto hladat szczęścia, nahodyt ho? Cy każdy, kto prachne bratnioj duszy, kotra by joho mryj zrozumiła, lelujuczyła ich i zahryła, musyt ju koneczni najty? Mi się wydyt, że to gra na loteryi. Przyznaju się, do dnes ne naszą jem takoj duszy. A czy medże muszczynamy? Zauważyło diucza. Indejem radsze nie hladał, dołożył z hirką uśmiszką Sołotkanycz. W tym i wasza wyna. Muszczyny sud wielki ma egoistamy, obyczni ich przyjatelstwo neje bez zakwask samolubstwa, a do posłaczeń one nehodny się woznesty. Pit delikatnyma palczykami Jadwisi klawiszy zapłakali czudną fantazyją. Dumate, że lem żeny na toto staty? Odpowiedzią na toto zas była miachka melodyja pit wylejeniem, kotroj serce Sołotkanycza tajało. Hladał jem bratnioj duszy i seret żen, zbychnął win. Ta nie potrafyły one, cy ne chtili mene zrozumity. Wszytkie? Zwidała z lestliwą uśmiszką diłka.
Lem jedna, ta jej odpowiedź była dostateczna, żeby otruity nawikł moje serce. Paskuda, skryczała mimowilnie Jadwisia. Nie osudzajcie ją, bo i ja ją nie osudzam. Inakże musiałbym wam darowaty marny komplement. Jak to? Ona zlecia ciłkom do was podibna. A tak, ryżny cialem w tym, że ona zowe się nie Jadwisia, a Maryczka. Zażartowała Diłka. Jak o tym znate? Zwidał zmieszany oficer. Ciłkom przypadkom, choć leżyć się w choriaczci panele tejtant, to niekoniecznie to imeno tak hołosno wzywaty, żebym aż do swojej komnaty czuła. Probaczte, zaprawdy Maryczka imeno ti diuci, do kotroj przywiazał jem się nadmiru, to moja sestra. Wasza sestra? Zwidała Jadwisia takim hołosom, że Iwan musiał dizryty w nim szównu dozu somniwu. Tak, moja sestra, bo dnes może julem jak sestru kochaty. Riuk z rezygnacją sołotkanycz. I kiedy wy już jedną połowinę tajemnici znate, małbym schryczności odkryty i truchu. Diucza przestało graty. Ruki jej bezczynnie spoczyły na klawiaturi. Rozumiecie mnie teper, że raz zawedenej w swoich poczuciach nie mam śmiłosty, by leżyty się gu inczej żeni. Lipsze oszczadyty soj nastupnoho tak bolistnoho rozczarłania. Nit, ja toho nie rozumiju. Dołchym pizrynią obwił oficer jej twar, hejby chtił, a mysle diuczaty odhadnuty. Tołdy dajete mi na diu, że morzu iszczy w lubowy byty szczęśliwym? Zwidał win o chwylu. Jadwisia nyczne odpowiła, lem ruchy i zatremtily, a klawiszy zjojczaly jakisyma dysharmonijnyma zwukamy. Pani, proszę o konkretną odpowiedź. Ryuk Sołotkanycz, prysunówszy się z kresłą blisko Gudiuci. Powiedz te szczyro, kiedbym stał przed żeną, kotra podibnie jak Maryczka zajałaby moje serce i powił pizryj na mene, moje serce zderewianiło, bo studeny witer zamorozył ho, bo burja życia nadłomyła ho, szto nechodno o swojej syli wernuty się ku życiu. Lem ty jest tym sąciom, kotre może ho rozochryty, ty jest tą rosą, kotra hodna ho ożywyty. Ty masz na tyłko syły i odwachy, żeby pożertwowaty swoje życia dla wtrymania przy życiu druhoho sercia? Czy to mich bym maty na diu? Powiła jem uż, to żena gotowa na wsiakie posłaczenia. Proszeptała Jadwisia, spustywszy dołą oczy. Pani, odneste toto widania do sebe. Czy male by wy odwachu prykowaty swoje życia do podwijnoho kaliky, bo kaliky na duszy i na tili? Jadwisia schyliła iszczy nyże hołołu, ta lyszyła swoją ruku w dołoniach krasnoho muszczyny. Powiczte, gotowy jem na każdą odpowiedź, żadał z pasyją oficer. Wy jedna pryklykali z temia z bezdusznej bytnosty do życia pełnoho nadii. Wy jedna podibna do mojej sestry Maryczky. Lem wy możete zboliu moju duszu wyliczyty i prywernuty straczeną wiru w szczęśliwist życia. Jadwisia dwychła swoje oczy. W tych oczach błyszczaczych slezamy wyczytał Iwan toto, czego ona sama ne w syli była wypowisty. Schylił twargu jej rukam, a z jego pociłunkami zmieszali się slezy radosty. I na tym chneska kińczymy odtynok. Szto dalej działo się medrze Iwanom a Jadwisiom doznate się w następnych częściach.
Zapraszam do słuchania w każdej ponedilok i piatnyciu o hodyni semi weczerą. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Try Świty. Już dneska mamy 1236 odcinek naszej audycji, kotru wedeme ja, Sewerianom i Zdemkom od wereśnia 2020 roku. Znaczy to już bliżej jak 6 roku. Dneska mamy 16 den wereśnia 2026 roku. No i przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie radia, budu wam puszczaty muzyku, budu besiduwaty, no na dobry wam znane temy. Budu objaśniaty da jak świata, jak sutchneska praznuwany, budu besiduwaty prode jak liczne ci smerty urodyn ważnych ludy związanych z rusynskim narodom rusynskim prostyrom. No i tyż pojechamy do dalszej zakutyny świata, budu mała lekcja pro nową derżawu. Chneska dokładnie już wam zdradzu, pojechamy do Butanu, do derżawy w południowej Azji. No a pokaż to trzeba objaśnyty wam, ale jaka muzyka była puszczana. Słuchaliśmy na samym początku Gosi Pałk. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. Teper posłuchamy muzyku z Pidlasza. To bude ensemble Hajda Banda i utwór Pidna Hołowką Babaczka. Pak bude dynamiczna, energiczna muzyka po rusynsky ensemble Hrdza. Peret wamy bude dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Dziewczata. Zatem posłuchajmy tą muzykę z Pidlasza, tą muzykę z rusyńskich karpackich zakutyn, no a pak budu prodełżaty besidu.

Wiertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliście muzyki po rusyńsku przed chwilką. To był ensemble Hrdza, śpiewanka mała na hołowo dziewczata. Bardzo energiczny to był muzyczny kusoczok, ale raniejsze słuchaliśmy też dasz to ciekawo, bo była to Hajda Banda, ensemble Spidlasza i utwór pod na hołówką Babaczka. No a teper to przyzrymy się tak detalni faktom danym związanym z chneśnią datą. 16 den września to dokładnie 259 den toho roka. Do kincia 2026 roka mamy jeszcze 106 dny. Prochody 38 tyżden roka. Den już jest prawie, że bliski pod pisliadom do hosty noczy. Dokładniej to do osennej równo noczy mamy 7 dny. No i za to chneska den trwat już 12 hodyn i 37 minut. Jeszcze robić się korotszym. Do chneszni den był, jest dłuższy od najkrótszego o 4 hodyny i 55 minut, a krótszy od najdłuższego dnia wróci o 4 hodyny i 10 minut. Schid są ciachneska w Warszawie ludy male o 6:12, a zachid prochody już pere 19 hodyną, dokładnie o 18:49. No i podążajmy naszą muzyczną podorosz. Pered wamy bude Igor Kucer. Posłuchamy śpiwanky pod nachołówką, a popit haj zeleneńki. Pak pered wamy bude Klawdia, artystka z Grecji. Posłuchamy śpiwanky w greckim języku, to bude utwir pod nachołówką Asteromata.

Słuchaliście śpiewanki po grecku. To była artystka Klawdia i śpiewanka pidna hołowką Asteromata. Rańsze słuchaliśmy zas Igora Kucera i śpiewanki pidna hołowką Apopit Haj Zeleneńki. 16 dzień września, ta kuchneska mamy datu i jest to też data ricznycia urodyn Antoniocho Beskida. Po maďarsky win nazywał się Beskid Antol, a po czesky Anton Beskid. Antoniocho Beskida znamy jak rusyńskiego polityka, doktora prawa, sospilnoho diacza i druhoho gubernatora Pitkarpackoj Rusy. Wrodził się win 16 września 1855 roku w Hanehowciach, tołdycznie to było Madziarskie Królestwo, a w mer 16 czerwca 1933 roku w Uszhorodii to była tołdycznia Czechosłowacja. No, peret namy iszczy kus muzykę, a pak doznate się jak chneska sud praznowane świata. Poklasz to, peret namy kwartet galicyjski. Posłuchamy muzyku z Karpac z Beskidiu, bars krasna to bude instrumentalna muzyka, peret wamy utwircy jest to koniusie. A pak posłuchamy po polskie śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni, to bude utwir pidna hołowką Burza.

0: Flam FM.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

skinczyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy, terwat program Tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt, kneska sereda, 16 den wereśnia. A przed chwilką to słuchaliśmy śpiwankę po polsku. To był Kwiat Jabłoni i śpiwanka Burza. Rajsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ansamblu Kwartet Galicyjski. To była śpiwanka Pidna Hołówką, cy jest to Koniusie. Dorochy słuchaczy, chneska praznujemy medżyńczyma Międzynarodny Den Ochorony Ozonowej Werstwy. Jest to oficyjne świato schwalone zachalnym schromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów 19 grudnia 1994 roku. No a data praznowań właśnie 16 września to je na pamiątku podpisania montrealskiego protokołu w 1987 roku w sprawie substancji, które zmniejszają sył, zmniejszają tonkist ozonowej werstwy. No i w zahali to chnesznie świato jest po to, żeby promowaty dijania ochorony ozonowej werstwy, która już zawdziaki właśnie różnym dijaniom i to tym zmniejszeniom freoniu w atmosferii jest już odbudowana kus nefciłosty, ale maje się to ta ozonowa werstwa już chneska lipsze, jak to ty 30-40 roku temu. Chneska też mamy bars oficyjne Międzynarodne Świato, dokładnie Międzynarodny Den Interwencyjnej Kardiologii. Jest to świato Organizacji Zjednoczonych Narodów, które zwracają uwagę na choroby serca, na choroby układu krążenia, też na dajakie współczesne procedury leczenia, dostęp do opieki i znaczenia kardiologicznej profilaktyki. Zatem, kol mamy zawał na premier, no to właśnie taki interwencyjny kardiolog jest bardzo w takim momencie potrzebny. No i wszystkie kardiologi chneska mają właśnie też stoi na chody swoje świato. No i jeszcze trzecie świato, które w poślednich dniach w Polsce może właśnie tak było dost tak aktualne, bo chneska mamy Den Maszynysty. No a znamy, że w Polsce parę dni temu był protest maszynystów. No a maszynysta to bardzo ważna profesja, ale bardzo rzadko dociniana, bo w wagonach, w pociachach oczywidno możemy stretyty się z konduktorem, kierownikiem pociachu, z kontrolerem, no ale maszynysta jest też potrzebny, żeby każdej pociach mich i chaty dalsze. To ta profesja uczyć się z bardzo wielką odpowiedzialnością. Maszynista musi daty pasażerom komfortową, bezpieczną i punktualną podróż. Do tego też maszynisty pracują w nieregularnym trybie roboty i są narażeni na premier na hałas, na stres, na dijania magnetycznego pola. Profesja maszynisty jest dumana jak niebezpieczna i bars trapezliwa. No a kandydat na maszynistę musi mieć bardzo dobry słuch, też zmysł zrienia, refleks, zmysł równowagi, no i w zahali byty w dobrej takiej fizycznej kondycji. W Polsce mamy około 15 tysięcy maszynistów i cały czas potrzeba nowych kandydatów do tej profesji. Zatem wszystkim maszynistom w Polsce i Nelem żelamy najlepszego mnoha jalita. No a teper to kraśnie was poproszę na muzyczną pererwę. Posłuchajmy kus muzyki tylko jak idę pro chnesznie świata, a teper daja kanuta. Pered wamy laboratorium pieśni i utwir sztoj pamoriu, a pak puszczu wam ansambl ladani was Armenii. To bude śpiwanka po ormiańsku z angielskim nachołówką, kotryj zwuczyt Here's to you, Ararat.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.

Słuchaliście ensemblu Lada Niva, to była śpiewanka Pod nachałówką Here's to You Ararat, a śpiewanka była pro choru Ararat, która nachodzi się w Turcji, ale możemy ją smotryty też z Armenii, odkąd pochodzi tot

ensemble. Ararat to bars wysoka chora, ale net na tyłko wysoka, jak chory, jak nachodziać się w Butanii, dokładnie jak Himalaji. No i chneska beruwa steper na małą ekskursję po toti neveliki derżawi w południowej Azji, Butan, nachodzić się dokładnie w schidnich Himalajach, a pełna nazwa tej derżawy to Królestwo Butanu. Stoleciu tej derżawy jest niewielkie miasto Timphu, w którym żyje około 100 tysięcy ludy. W ciłej derżawi żyje 850 tysięcy butanciu. Besidują one w bilszosty w języku, jaki nazywa się Dżongha, ale też anglicki jest derżawnym językiem za to, że Butan był dawniejsze brytyjską kolonią. Niewielka to ta derżawa. Powierzchnia Butanu to 38 tysięcy kwadratnych kilometrów. Ale na tej niewielkiej powierzchni znajdują się wysokie chory. Najwyższą chorą jest Ganghar Puensum, który wzbija się na wysotu 750-70 metrów nad morą. No i presto to, że bilszyst Butanu zanimają Himalaj, to tam są to te dorochy w derżawi bars kruty. No i za to czasem jak idę, żeby projechaty 200 kilometrów, no to trzeba sobie zarezerwować bilsze jak simchodyn na taką jazdę, no bo dorocha nie idę po prostu w prostej linii. No i ciła derżawa nachodzi się na dost wysoki, wielki wysoty, bilsze jak 3500 metrów, a na najniżej nachodziaczym się miścią, najniżej nachodziaczym się toczką w derżawi jest sud okolici seła Drangem Chhu i jest to 90 metrów nad morą. Co jeszcze ciekawe pro Butan, to jest to bardzo zielona derżawa. 83% powierzchni derżawy to są lisy. No i za to też Butan może pochwalić się tym, że jest jedyną derżawą w oświecie, która chłonie bilsze dioksydu uchla, jak tworyt właśnie dioksyd uchla. Tak, no jest to derżawa, która dost silnie przyczynia się do zmniejszenia negatywnych efektów zahalnoho, globalnoho poteplenia. No, oczywiście jeszcze pro Butan to jeszcze możemy besidować bilsze, ale może o paroch minut. Przed nami muzyka z Rumunii. Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołowką Dujlala, a pak poczujemy Madi, artystku z Laponii, to będzie śpiewanka Pidna Hołowką Idit Głowsu.

0: dobry den. Herbut Małgorzata, wczulem Kimskoho, Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do Was, drogi słuchaczy, wertam do programu Treświty i wertam po muzycznej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką takoj spokojnej śpiewanki z północy Europy. To była artystka Maddy i śpiewanka Edith Głowsu. Muzyka była spokojna, taka ezoteryczna kus. Taka no, tajemnicza, możemy też dopowisty. No i kus też w klimacie derżawi, po której sobie chneska wandrujemy i pro kotru wam besiduju, znaczy pro Butan. No, Butan nie nachodzi się w Europie, a w południowej Azji, ale też jest derżawą, kotra maje w sobie bars velo ducha. No właśnie, bo jak duch, to i religia, a główną religią Butanu jest buddyzm. 72% żyteli Butanu właśnie deklaruje się buddystami. I za to w Butanie mamy bliższe jak 2000 chramiów, buddystycznych chramiów. I też z tego powodu właśnie to silne przywiązania do tej religii robią z Butanu najszczęśliwszą dżawu w Azji. Też tak same Butanci lublat pro sebe besiduwaty. Jak ja powił wam paru minut temu, stoleciem Butanu jest miasto Thimphu. Jest to też jedyna stolecia w oświti, gdzie nie jest w zahali ulicznych latarny. Tak, właśnie tam nesud doświetlany w taki sposób, jak my znamy ulici. Też nie jest świetlanoj sygnalizacji na drogach, na skrzyżowaniach. I to jest akurat wynikom królewskiego nakazu, żeby zlikwidować sygnalizację, bo powodowała wypadki. Nieprzywyknanymi szoferami. Po prostu ludy byli bardzo zaskoczeni, że sąd dajaki sygnalizacji, że czerwone, zielone światło i byli tak skonfundowani, że po prostu powodowali, robili wypadkę na drogach. Za to korol po prostu nakazał zlikwidować ten system. Co ciekawe, w Butanii nie jest niejakich wielkich fabryk i kopalń, nie jest schidy na takie miście, na takie inwestycji, a wszystko po to, żeby chorony te seredowisko peret zanieczyszczynamy. No i w Butanii to wieluch riczy tak pojawiło się z naszej perspektywy dost pizdno. Na premier pierwsza maszyna, pierwsze auto wjechało do Butanu w 1963 roku. Kole wjechała to ta pierwsza maszyna, to ludy przynosili sino, żeby nakormyty auto, właśnie, bo tak dumali, że to jest jakieś zwiria po prostu. To udyszny minister też nie chciał, żeby auto tak za bardzo się muczyło, to kazał szoferowi, żeby izdył lem na pierwszym bichu. No, Butanci właśnie są bardzo ciekawymi ludźmi. Pit takim wzglądem właśnie, bo weloch wynalazkił. Pojawiło się w tej dżawi dość pizno. Tak jak i internet, który pojawił się w 1999 roku dopiero. No, ale oczywiście pro Butan możemy besiduwać bliższe i je bliższe taka choroda ciekawostok, co też nam wskazuje, jak kolorowa, jak interesująca jest to ta dżawa i że możemy do niej pojechać jak turysty, ale no, nie jest to może takie lekkie i bez papieru, ale je możliwe. A teper to może posłuchamy kus muzyki, tiż wertamy do północnej Europy, było z Laponii, to może z Estonii, estoński folk pered wamy, Marii Kalkun, posłuchamy śpiewankę pidna hołówką Lent Pychia Taeva Al.

Słuchali jste Marii Kalkun, to była śpiewanka pod nachołówką Lent Pychia Taewa Al. Drochy słuchaczy, przed muzyczną przerwą to skończyłem besidu pro Butan. No właśnie, jeszcze besidujemy, ja wam besiduję w każdym odcinku trzech świtił, że no właśnie tak... prawda, jak nowe derżawy. Oczywiście jeszcze veloch przed nami, no jak sobie posmotrów w tabelku, jaką mam prerychtowaną, to mogę wam zdradzić, że jeszcze smene były tak mniejsze, bliższe w połowie afrykańskich derżaw. W południowej Ameryce jeszcze mamy Brazylię, Chile, Kolumbię, Paragwaj. W Azji też już tak połowa derżaw była obesidowana, ale jeszcze połowa nie była na antenie LMFM, no i Północna Ameryka i Europa jeszcze veloch do tych tem do takiego przedstawienia wam. Za to no mamy już was ciekawe to ta tema i może też was inspiruje do tego, żeby otwierać atlas, otwierać mapu, posmotrzeć de sude jakie ciekawe miejsca po prostu i rozszerzać swoje geograficzne horyzonty. A teraz przed nami jeszcze kus muzyki, posłuchamy ansamblu Micro Music, to będzie taka śpiewanka już na dobranicz, po polsku, a na hołowok zwuczyt kołysanka pani broni.

0: słuchaliście poślednią śpiewankę w chneśnim odcinku programu Trzy Świty. To był ensemble Mikromusic, jaki pochodzi z Wrocławia, śpiewanka mała na hołowok, kołysanka pani broni. No i słuchajcie, już to kinec naszego programu Chneska. Pomale już trzeba się praszczaty. Chneska sereda, 16 dzień wereśnia, a czujemy się w następny raz w piatneciu 18 wereśnia. Oczywydno po nowinach o chodyni 20. Zatim mi już nic bilszenne lszyło się do powidzenia, jak trzymajcie się. Żelam wam przyjemnej reszty wieczora, spokojnej nocy, ostante zdorowy i ahoj. Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Kuchera, dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ž jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchel,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcz jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

0: Shalom.
1: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.